0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.